na środku pola rośnie topola. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Jak będziecie moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi

a víc, trochę potańcuję, trochę chcę wypić. Jak wyknę jednego, wezmę drugiego. Przecież mam dwa nogi, trzeba być równo. Nie pójdę do domu, choćbyś błagała. Mam dość tu gorzoły, dość do jedzenia. Niech się chałupa wali, mnie nie obchodzi. Mam dużo znajomych, nikt nie odchodzi. Hey, yeah, we gonna have good time, everybody. We gonna have nice time. Hey, da, yeah, go on, wypij sobie jednego, drugiego. Hey, everybody dance, everybody happy. Yeah, yeah, tak mi się spodobał. Yeah, well, I'm also eating. Goodbye, that's it, yeah. Będziemy się bawić aż do ostatka, ale ci tańcują dziadek i babka. Nie pójdę do domu, ja tu zostanę. Wszyscy się tak bawią, ja ciebie nie chcę. Ty możesz mieć chałupę, ja o to nie dbam. Ja chcę dziej płyty, bo ich zawsze gram. Będę sobie śpiewał i wypiję se. A jak mi się zachce, to potańczę se. Goodbye, Kubaszka, I don't wanna see you no more. No, no, no.

A ja nie chcę talaru, ani żadnych pieniędzy. Ino ciebie, Jasieńku, za męża jak najprędzej. Ja ciebie chcę na wieki.

0: Grizzly Radios. Put your wallet away. This song's on us.
1: Na zabawie wszystko ładnie, muzyka przygrywa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Jeden pije gorzołeczkę, drugi szklankę piwa. Na zabawie wszystko ładnie, goście się witają. Jeden życzy, drugi krzyczy, muzykanci grają. Jeden życzy, drugi krzyczy, muzykanci.

wesele. Nie ma ojca, matki, gdzie się podzieje. Ojciec i mateczka ziemią okryte, więc Maciek sierota wziął se kobietę.

Oje, razem będą żyć. Ściskanie, kłakanie, to będzie dosyć. Choćby jeść nie było i brak im chleba, przecież do kłakania

Warszawianów chłopiec młody, pójść z panną na jagody. Ło nie winien, łona winna, do lasu iść nie powinna. Gonili się, zbytkowali i po trawie przewracali. Ło nie winien, łona winna, przewracać się nie powinna. Jak mógł, tak się jej zalecał i łożenić się obiecał. Ło nie winien, łona winna, bo mu wierzyć nie powinna. Jak ją ścisnął raz w kąciku, co tam było, płacu krzyku. Ło nie winien, łona winna, bo tam chłodzić

Ale na ten to nie basta, bo w grudeczku coś wyrasta. Ła nie winien, łona winna, bo tak robić nie powinna. Czego chciała, to dostała i z bocianem się poznała. Ła nie winien, łona winna, bocianów znać nie powinna. Ale i on trochę winien, bo tak robić nie powinien, ale jemu się przebaczy, bo to chłopiec piękny.

Weselić trzeba ludzi, trzeba zapomnąć mnie. Gdzie ja, to muzyka, hej, także piękny śpiew. Hej, rozweselić trzeba ludzi, trzeba zapomnąć mnie. Hej, jestem sobie wesół chłopak.

Pamiętasz, moja Maryś, jak jem tobie wsadził? Pieszczoneczek na twój palec, ej, o się nie bawił. Pieszczoneczek na twój palec, ej, o się nie bawił. Czy pamiętasz, moja Maryś, jak ześ rozłożyła?